0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj porozmawiamy o systematycznym wypychaniu polskich księży z Białorusi. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Ukryte represje reżimu łukaszenkowskiego.
3: Co dzień my oznaczamy jakieś nowe areszty.
2: Prezentacja książki Archipelag Białoruś.
4: Za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów.
2: Z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi?
5: W wielu przypadkach to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Na Białorusi trwa systematyczne zmuszanie polskich księży katolickich do opuszczenia kraju. Kolejne parafie żegnają polskich kapłanów, którym władze odmówiły przedłużenia zezwoleń na dalszą posługę. W ostatnich tygodniach możliwość dalszej pracy duszpasterskiej utraciło dwóch księży z diecezji pińskiej, trzech z diecezji witebskiej, czterech z archidiecezji mińsko-mohylewskiej i czterech z diecezji grodzieńskiej. Mimo publicznej demonstracji jedności i wzajemnego wsparcia w relacjach między Kościołem katolickim na Białorusi a państwem, czego przykładem były uroczystości w Budsławiu, wciąż zachodzą procesy, których ani jedna, ani druga strona stara się nie nagłaśniać. Wielu z wyrzucanych kapłanów przez dziesięciolecia służyło wiernym na Białorusi, budując i prowadząc życie parafii oraz towarzysząc wiernym w codziennym życiu. Według działaczki organizacji Chrześcijańska Wizja Natalii Garkowicz, władzom w Mińsku chodzi przede wszystkim o wymuszenie lojalności.
3: Metody są do zastraszenia, do trzymania pod kontrolą, do powiedzenia dla całego społeczeństwa, zwłaszcza dla Kościoła, że wy musicie słuchać, co my mówimy, musicie milczeć i musicie w ogóle być naszymi służkami, tak mówiąc umownie.
2: Według relacji parafian, część polskich duchownych zamierza ubiegać się o białoruskie obywatelstwo, licząc, że pozwoli im ono pozostać w kraju. Nie ma jednak gwarancji, że taki krok zakończy się powodzeniem. Wierni podkreślają, że kolejne wyjazdy polskich księży oznaczają dla wielu parafii utratę duszpasterzy związanych z nimi od kilkudziesięciu lat. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna opublikowało raport pod tytułem Ukryte represje w Białorusi 2020-2026. Dokument pokazuje, że w ciągu 6 lat reżim łukaszenkowski całkowicie zmienił taktykę. Zamiast demonstracyjnych zatrzymań i głośnych procesów stosuje dziś model tzw. niewidzialnego prześladowania, oparty na blokadzie informacji, zamkniętych sądach i systemowym zastraszaniu społeczeństwa. Statystyki dotyczące spraw ekstremistycznych zostały utajnione. Procesy sądowe odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a adwokaci i rodziny oskarżonych są zmuszani do milczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej. Autorzy raportu zwracają uwagę, że państwowe instytucje, takie jak Prokuratura Generalna, Komitet Śledczy czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przestały publikować dane, które wcześniej pozwalały ocenić skalę prześladowań. W oficjalnej statystyce sądowej brakuje informacji o większości artykułów wykorzystywanych w sprawach politycznych, a dostęp do materiałów procesowych jest systemowo ograniczany. W efekcie represje nie znikają, lecz stają się coraz mniej widoczne dla społeczeństwa i międzynarodowych instytucji, twierdzi założyciel Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna Aleś Bialacki.
4: Co dzień my oznaczamy jakichś nowych ludzi, nowe nazwiska, nowe areszty, nowe, które trafiają do więzienia po politycznych motywach. To znaczy, że reżim procягwa swoje represje i dąży swoje represje, te represje niestety się nie spieniają na Białorusi.
2: Według danych Wiasny, każdego roku na Białorusi wszczynanych jest około 5 tysięcy nowych spraw politycznych. W bazie organizacji znajduje się już niemal 8,5 tysiąca osób skazanych z powodów politycznych, podczas gdy na państwowej liście osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną widnieje około 6,5 tysiąca nazwisk. Raport zwraca uwagę na rosnącą rolę wyroków zaocznych, które stały się narzędziem represji wobec osób przebywających za granicą. To mechanizm pozwalający władzom ścigać migrantów politycznych, wpisywać ich na listy poszukiwanych oraz konfiskować majątek tych ludzi. W Warszawie odbyła się prezentacja wydanej przez Ośrodek Studiów Wschodnich książki Archipelag Białoruś. Publikacja gromadzi relacje byłych białoruskich więźniów politycznych. Otwiera je artykuł Andrzeja Poczobuta, który z chłodną precyzją dokumentalisty opowiada, czym jest współczesny łagier. Pozostałe relacje nagrano i spisano na zlecenie Ośrodka Studiów Wschodnich w latach 2025-2026. Ich celem jest udokumentowanie najważniejszych cech systemu represji. W tych wstrząsających świadectwach widać państwo, w którym prawo jest dekoracją, a sądy mają charakter kawkowski. Śledczy i strażnicy więzienni systemowo znęcają się nad więźniami politycznymi, których pozbawiono elementarnych praw i naznaczono obowiązkiem noszenia żółtej naszywki. Tytuł książki nawiązuje nie tylko do dzieła Aleksandra Sołżenicyna. Inspiracją dla niego są też słowa Haliny Dzierbysz, która 5 lat spędziła w więzieniu za terroryzm. В замещенной в тем сбежей релации мови она, же белорусские колонии карне то высыпки невольництва. Десятки таких колоний, арештов следчих, вензень и обозов працы примусовой творил власне архипелаг Беларусь, зазнача директор Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Kononczuk.
0: Bardzo rzadko nam się zdarza wydawać świadectwa, ale tym razem uznaliśmy, że żaden raport na temat białoruskiego systemu represji nie będzie brzmiał mocniej niż przekazanie słów samym byłym więźniom politycznym reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ta książka nie jest łatwą lekturą, jest przypomnieniem, a czasami też takim uświadomieniem wszystkim nam, że za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie, nie tylko w tej części.
2: Warunki utrzymywania więźniów politycznych w białoruskich łagrach są nieludzkie i często nie do wytrzymania. Według obrońców praw człowieka od 2020 roku za kratami łukaszenkowskich więzień zginęło około 10 osób, pozbawionych wolności według artykułów politycznych. O tym, z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi, opowiemy Państwu po krótkiej przerwie.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Białoruskie więzienia od lat pozostają miejscem, gdzie represje wobec przeciwników reżimu przybierają najbardziej brutalną formę. Tysiące więźniów politycznych każdego dnia mierzą się z izolacją, przemocą psychiczną i fizyczną oraz warunkami, które organizacje broniące praw człowieka określają jako nieludzkie. Dla wielu z nich kara nie kończy się na wyroku. Staje się codzienną walką o godność, zdrowie i przetrwanie. Poprzez tak brutalny stosunek wobec osadzonych według artykułów politycznych, białoruskie władze próbują zastraszyć społeczeństwo i pokazać, jakie konsekwencje grożą za sprzeciw wobec reżimu, uważa były więzień polityczny Paweł Marzejka.
3: Najważniejsze, moim zdaniem, czego chce władza od więźniów politycznych, żeby przestali czuć się ludźmi i uznali za winę to, że w 20 roku albo w wydarzeniach po 20 roku wystąpili po stronie narodu białoruskiego, wystąpili przeciwko falszowaniu wyborów, wystąpili za wolną Białoruś. Także moim zdaniem to jest główny cel tej systemy represyjnej łukaszenkowskiej, a metody, które stosują, to zależą od każdej oddzielnej kolonii karnej, ale jakby wszystkie można wpisać w ranki top znęcania się nad ludźmi.
4: Agnieszka Romaszewska-Guzy. W wielu przypadkach można nazwać to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami, można nazwać znęcaniem się, można nazwać nieludzkim traktowaniem. To spełnia wszystkie znamiona tych umieszczanych w konwencjach właśnie deliktów, jak to się nazywa, czyli tych przestępstw umieszczanych w konwencjach, czego nie wolno wykonywać, czego nie wolno robić. Oczywiście to wygląda różnie w przypadku różnych więzień, różnych więźniów i różnych sytuacji. To jest bardziej lub mniej dotkliwe, ale zawsze służy takiemu fundamentalnemu, jakby to powiedzieć, zdeptaniu człowieka po prostu. Zdeptaniu człowieka, sprowadzeniu go do parteru, do poziomu podłogi. Temu służą właśnie te wszystkie skądinąd, czasem to może być bicie, a czasem to może być karcer po prostu, bez powodu. A czasem to są kolejne kary, które pozbawiają cię paczek i w ten sposób masz znacznie mniej po prostu jedzenia zwyczajnie. Bo ludzie jednak tam bardzo są kiepskie warunki żywieniowe. Tam więźniowie opowiadają o tym, gdzie, w którym więzieniu troszkę lepiej karmią. To są już oczywiście specjaliści od tego, doświadczeni więźniowie doskonale wiedzą, jak to bywa, ale generalnie karmią bardzo źle, więc nie przypadkiem, zwłaszcza ludzie, którzy przebywają w tych potwornych, sztrafnych izolatorach, czyli w tych karcerach, tracą tak strasznie na wadze po prostu, dlatego że no po prostu chłód też wysysa z organizmu siły. No i w ten sposób między innymi się nad nimi można znęcać, prawda? Są dziesiątki sposobów znęcania się nad człowiekiem. To jest właśnie poprzez pozbawianie kontaktu z rodziną, dziećmi, tak to nie tam, że miesiąc czy dwa, tylko na przykład przez lata.
5: Roman Imielski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego w Gazety Wyborczej. Nie sądzę, żeby represje Łukaszenki w najbliższym czasie osłabły, dlatego że on bardzo obawia się powtórki z roku 2020. Być może nie taką skalę, bo dużo, oczywiście część osób z Białorusi wyjechała, ale jednak jego sytuacja nie jest zbyt dobra. Cały czas objęty sankcjami. Gospodarka sobie radzi średnio. To kolejne zatrzymania, bo wiadomo, że jak wypuszcza jakąś grupę politycznych więźniów, to natychmiast podobną ilość aresztuje. To jest jego też karta przetargowa w grze z Zachodem i przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że więźniowie polityczni wychodzą na wolność, że Andrzej Poczobut jest tutaj z nami w Polsce, ale jednak uważam tę grę Amerykanów za dosyć niebezpieczną, dlatego że poluzowanie sankcji na Łukaszenkę bez koordynacji ich z Unią Europejską, która tych sankcji nie luzuje, no to będzie oznaczać, że Łukaszenka będzie przede wszystkim starał się tą linię amerykańską jeszcze mocniej wykorzystywać. Generalnie ja mówię, że Białorusi są prawdziwe łagry, w takich, których siedział Andrzej Poczobut, ale sama Białoruś też jest quasi łagrem. No nie ma tam wolności słowa, nie ma demokracji, ludzie są represjonowani, są torturowani cały czas. Łukaszenka wierzy, że przetrwa najbliższe zawieruchy i przekaże władzę pewnie któremuś ze swoich synów, no bo tak na to wszystko wskazuje, więc musi mieć przynajmniej taką stabilną według niego sytuację. No a niestety częścią tej stabilnej sytuacji z punktu widzenia Łukaszenki są właśnie ci więźniowie polityczni.
6: Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Więźniowie polityczni na Białorusi dzięki staraniom administracji amerykańskiej wychodzą już od wielu miesięcy. Sedna sprawy to nie zmienia, to znaczy represje jakie były, tak są. Łukaszenka zastępuje znanych więźniów nieznanymi, w związku z czym trudniej będzie państwom zachodnim się o nich starać, bo wielu z nich po prostu nie będziemy wiedzieli. Per saldo oczywiście wszyscy się cieszymy z każdego uwolnionego człowieka, bo to są życia, to są zdrowia, to są rodziny, to jest ich byt. Natomiast sedna tego reżimu to oczywiście nie zmienia i nie ma chyba szansy zmienić, dlatego że Aleksandr Łukaszenka po 2020 roku przekonał się, jakie jest jego realne poparcie wśród narodu. Przekonał się, że czasy, kiedy był popierany przez większość obywateli, dawno minęły. W zasadzie są dwa czynniki, które pozwalają mu zachować władzę. To jest strach rozpowszechniany przez jego własne struktury siłowe i to jest Rosja, która żelaźnie stoi za plecami Łukaszenki i też, jak pokazała w 2020 roku, jest w stanie wiele dla niego zrobić, ale też coraz więcej od niego oczekuje, czego najlepszym przykładem był udział Białorusi w wojnie, w agresji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Iberazyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o grodzieńskiej fabryce Szereszewskich, która zrobiła tę rodzinę jedną z najbogatszych w kraju. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Cytrus oraz jego przebojowym utworem Tęsknica Nocna.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Organizacja zbudowana przez Olecha nie miała żadnego kontaktu z kierownictwem polskiego podziemia niepodległościowego za jałtańską granicą. Olech utrzymywał natomiast kontakty z połakowskimi ośrodkami konspiracyjnymi w powiatach grodzieńskim i wołkowyskim, a także z kilkoma luźnymi polskimi oddziałami partyzanckimi, głównie z powiatu Lida, nawiązującymi do tradycji Armii Krajowej. Można powiedzieć, że działalność organizacji Olecha miała dwa wymiary. W perspektywie spodziewanego konfliktu wolnego świata z blokiem sowieckim, polska zbrojna obecność na ziemiach utraconych wydawała się mieć zasadnicze znaczenie. Sam Olech podkreślał w rozmowach z podkomendnymi, że są wojskiem polskim w konspiracji i w momencie przełomowym będą przewracać tu Polskę. Z drugiej strony partyzantka prowadzona przez Olecha miała zadania i cele doraźne. Była samoobroną miejscowego społeczeństwa przed terrorem NKWD, nadużyciami i bezprawiem przedstawicieli władz sowieckich. Szczególnie surowo zwalczano pracowników administracji, okrutnie odnoszących się do ludności. Konsekwentnie zwalczano agenturę NKWD, której działalność stwarzała podstawę sowieckim siłom bezpieczeństwa do działań represyjnych wobec ludności cywilnej. Zdobywano też środki materialne potrzebne do finansowania pracy organizacji, m.in. akcje na agencje bankowe w Nowym Dworze i Wasiliszkach. Dzięcioł tak charakteryzuje działania prowadzone przez oddział.
2: Organizowaliśmy zamachy na różnych sowieckich naganiaczy, agitatorów, funkcjonariuszy partyjnych, którzy zapędzali ludzi do kołchozów. Niszczyliśmy pierwsze urządzenia kołchozowe. Broniliśmy ludzi przed grabieżą ich ojcowizny, przed sowieckim niewolnictwem.
0: Józef Berdowski, pseudonim Ziuk, dodaje:
3: chciałem powiedzieć, że niestety czasami akcje nasze były bardzo surowe. Trzeba było mocno ukarać, czasem dla przykładu i dla zastraszenia, ale innej rady nie było. Albo walka, albo nic. Byliśmy w warunkach bardzo trudnych, było nas niewielu. Terror ze strony władz sowieckich był szalony. Dzięki naszej samoobronie to się jakoś łagodziło.
0: Olech starał się podtrzymywać na duchu mieszkańców powiatów szczuczyńskiego i lickiego. W bazie oddziału znajdował się odbiornik radiowy z anteną umocowaną na sośnie. Dzięki niemu partyzanci mieli dostęp do informacji przekazywanych przez polskojęzyczne rozgłośnie funkcjonujące w wolnym świecie. Upowszechniano je wśród członków organizacji i ludności za pośrednictwem gazetki o nazwie Switeś. Ponadto sporządzono okolicznościowe ulotki i proklamacje pozostawiane w terenie m.in. po wykonanych akcjach. Starano się informować, dlaczego w stosunku do szczególnie szkodliwych, nieludzkich pracowników sowieckiego aparatu okupacyjnego podejmowane są akcje odwetowe. Z reguły czyniono tak po zlikwidowaniu jakiegoś bolszewickiego asa. Pomimo skrajnie trudnych warunków, Olech i jego żołnierze mieli przeciw sobie ogromny aparat NKWD, organizacja polska w Szczuczyńskiem i Lickiem przez pierwsze 4 lata po wojnie, dzięki poparciu ludności, trzymała się całkiem nieźle. Według historyków jeszcze w 1948 roku na terenie rejonów Lickiego i Szczuczyńskiego faktycznie panowała dwuwładza. W dzień rządzili komuniści, w nocy partyzanci. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Nadniem na Iberazyny już za tydzień.

tytoniowych, która w tym roku obchodzi 165. rocznicę powstania. Omówiliśmy, jak minęły pierwsze lata firmy, jak znalazła swoje miejsce na rynku Imperium Rosyjskiego i jak Josel Szereszewski postanowił stawiać na innowacje, rozwój i ekspansję w warunkach ogromnej konkurencji. Dziś dalsza historia rozwoju przedsiębiorstwa. W 1888 roku Szereszewski i jego wspólnik Fajwel Rusota uzyskali pozwolenie na budowę drugiego piętra w głównym budynku fabryki przymostowej. A 10 lat później musieli starać się o kolejne takie pozwolenie, by dobudować jeszcze jedną kondygnację od strony zaułku ceglanego. Po prostu brakowało już miejsca na magazynowanie towaru. Po przejęciu sterów od ojca jeszcze w latach 70. Josel Szereszewski konsekwentnie dążył do stworzenia pełnego cyklu produkcyjnego. Inwestował w produkcję papieru, opakowań, kupił zakład produkujący gilzy, miał też w swoim imperium tytoniowym założoną jeszcze przez ojca w 1859 roku drukarnię w Brześciu. Na początku lat 90. XIX wieku fabryka zatrudniała ponad 1000 osób. Rocznie produkowano 93 miliony papierosów zwykłych, 48 milionów papierosów z ustnikiem i 491 ton tytoniu fajkowego i tabaki. Był to jeden z najnowocześniejszych zakładów w mieście. Maszyny były napędzane dwoma kotłami parowymi, cały budynek był ogrzewany i oświetlony, miał wentylację elektryczną i wewnętrzny telefon. Fabryka zajmowała cały kwartał w centrum miasta, miała własną elektrownię i drużynę straży pożarnej. Wartość budynku opiewała na 250 tysięcy rubli. Jeżeli przyjmiemy, że rubel carski w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku był wart coraz więcej, a od czasów reformy Wittego w 1897 roku zabezpieczany był złotem, dzisiaj budynek musiałby kosztować co najmniej 97 milionów złotych. By nie zależeć tylko od jednej branży, rodzina Szereszewskich inwestowała też w bankowość, kupiła młyn oraz jeden z grodzieńskich browarów i gorzelnię. Szereszewscy mieli też w swoim portfelu fabrykę drutu i gwoździ w Wilnie. Mimo to centrum biznesowego imperium pozostawał tytoń. W pierwszych latach XX wieku Josel Szereszewski zrozumiał, że dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa musi pozyskać więcej środków i zdecydował się na przekształcenie fabryki w spółkę akcyjną. Zawiązano ją w 1906 roku. Josel pozostał głównym udziałowcem z około 60% akcji. Resztę udziałów podzieliły rodziny Szereszewskich i Fajwelów, żony, synowie, żony synów oraz kilku drobniejszych kupców i przedsiębiorców. W 1910 roku eksperci Komisji Księgowo-Kredytowej z Grodzieńskiego Oddziału Państwowego Banku wydali na temat fabryki następującą opinię. Jedna z największych i najbardziej renomowanych fabryk tytoniowych w Rosji. Firma cieszy się doskonałą reputacją, działalność jest dobrze zorganizowana, a kierownictwo budzi pełne zaufanie. Wciąż rosnący popyt na tytoń oraz zaostrzająca się konkurencja zmuszały do dalszej rozbudowy oraz przejęć. Budynku na Mostowej już nie dało się bardziej rozszerzać, dlatego w 1912-1913 roku Szereszewski wykupił od Ripa, Franka i Markusiewicza drobną fabrykę papierosów Niemen na Forsztacie Zaniemeńskim. Tam nie brakowało wolnych przestrzeni dla rozwoju mocy produkcyjnych. Spółka postanowiła zainwestować również w produkcję surowców. Grodnianie nabyli ziemię i założyli plantację tytoniu w dzisiejszym obwodzie stawropolskim Rosji. W przededniu I wojny światowej fabryka Szereszewskiego produkowała rocznie 300 tysięcy paczek machorki i tytoniu fajkowego, 1,5 miliona paczek papierosów z ustnikiem i 6 milionów cygar. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosił 2 miliony rubli. Dziś to prawie 775 milionów złotych, gdy przeliczymy przez równowartość złota. Fabryka w szczytowym okresie zatrudniała do 1800 osób i miała magazyny w Symferopolu, Warszawie, Łomży, Wilnie, Lublinie, Radomiu oraz Dyneburgu. Stawiano na sieć dystrybucji w Królestwie Polskim, bo był to jeden z najbogatszych regionów imperium. 1913 rok uważany jest za szczytowy w rozwoju gospodarki Imperium Rosyjskiego. Według stanu na ten rok Josel Szereszewski ewidentnie był jednym z najbogatszych biznesmenów na terenie dzisiejszej Białorusi. A jeżeli zbadamy sprawę dokładniej, to zajmował 5. miejsce na liście najbogatszych w kraju, pomiędzy dwoma producentami zapałek, Berem Solomonowem i Józefem Galperinem. Ale już za rok wszystko musiało się zmienić. Nadchodził czas wojny światowej. Ale o tym i o dalszych losach fabryki i jej założycieli w kolejnym programie, już za tydzień. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Cytrus oraz jego przebojowym utworze Tęsknica Nocna. Cytrus to jeden z tych zespołów polskiej sceny rockowej, o których dziś mówi się trochę za rzadko, choć w swoim czasie miał naprawdę mocną pozycję. Grupa powstała w Trójmieście w 1979 roku i działała do połowy lat 80. Ich muzyka była trudna do jednoznacznego zaszufladkowania, bo łączyła hard rock, rock progresywny, jazz i blues. Czasem określano ten styl mianem heavy jazz rocka, co dobrze oddaje charakter ich brzmienia. Ciężkiego, ale jednocześnie bardzo technicznego i rozbudowanego. Od samego początku Cytrus wyróżniał się na tle innych zespołów. Nie był to skład początkujących muzyków szukających swojego miejsca, ale formacja złożona z ludzi dobrze znanych na scenie. To dawało im przewagę i sprawiało, że od razu weszli na wysoki poziom wykonawczy. Ważną rolę odegrał też ich menedżer Marcin Jakobson, postać bardzo istotna dla trójmiejskiego środowiska muzycznego. Dzięki niemu zespół regularnie nagrywał w Polskim Radiu Gdańsk, co w tamtych czasach było ogromną szansą na rozwój i promocję. Cytrus szybko zaczął pojawiać się na najważniejszych festiwalach rockowych w Polsce. Wystąpili na pierwszym festiwalu muzyki młodej generacji w Jarocinie, grali na Pop Session w Sopocie, Rokowisku w Łodzi i Kart Roku w Jeleniej Górze. Były to wydarzenia, które skupiały najważniejsze zespoły tamtych lat i budowały reputację artystów. Cytrus odnajdywał się tam bardzo dobrze, zdobywając coraz większe grono fanów. Ich popularność rosła także dzięki radiu. Utwór Bonzo przez 2 tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów programu pierwszego Polskiego Radia. Z kolei Kurza Twarz przez kilka tygodni gościła na liście przebojów Trójki. To pokazuje, że mimo dość ambitnego, momentami progresywnego grania, potrafili trafiać do szerszej publiczności. I tutaj pojawia się jeden z największych paradoksów w historii Cytrusa. Zespół był popularny, koncertował, nagrywał dla radia, pojawiał się w telewizji, ale przez cały ten czas nie doczekał się pełnoprawnej płyty studyjnej. Powodem był stan polskiej fonografii początku lat 80. niewydolnej, ograniczonej i często niezdolnej do szybkiego reagowania na sukces artystów. Najbliżej debiutu płytowego Cytrus był w momencie planowanej rejestracji albumu dla polskich nagrań. Niestety doszło do poważnych zmian personalnych. Z zespołu odszedł perkusista Zbigniew Kraszewski, a chwilę później basista Waldemar Kobielak. To mocno zachwiało stabilnością grupy i praktycznie zatrzymało rozwijającą się karierę. W kolejnych latach skład zmieniał się często, co utrudniało regularne koncertowanie. Mimo tego muzycy nie przestali tworzyć i nadal nagrywali materiał w polskim radiu. Jeszcze w 1985 roku Marian Narkowicz i Andrzej Kaźmierczak mówili w wywiadach o planach wydania albumu. Wymieniali nawet konkretne utwory, które miały się na nim znaleźć, takie jak Baśń o księżycowej karecie, Dziewczyna z kosmosu, Aleja gwiazd, Złoto i Cytrusland. Wydawało się, że to wreszcie będzie moment przełomowy. Jednak po występie na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku zespół zakończył działalność. Płyta znów nie powstała, a historia Cytrusa zatrzymała się w pół kroku. Po rozpadzie część muzyków nie zrezygnowała ze wspólnego grania. Już w 1986 roku Kazimierz Barlasz, Marian Narkowicz, Andrzej Kaźmierczak i Leszek Ligenza założyli heavy rockową grupę Korba, która kontynuowała część muzycznych pomysłów Cytrusa, ale w bardziej bezpośrednim, cięższym kierunku. Co ciekawe, historia Cytrusa nie zakończyła się całkowicie wraz z rozpadem. Po ponad 20 latach zaczęto wydobywać ich archiwalne nagrania. W 2006 roku wytwórnia Metal Mind Productions wydała album Kurza Twarz, a rok później Tęsknica. Były to kompilacje nagrań z lat 1980-1985. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z płyty Trzecia łza od słońca, wydanej w 2018 roku nakładem Gad Records. Album został wydany 33 lata po rozpadzie zespołu. Autorem kompozycji jest Marian Narkowicz. Przed Państwem zespół Cytrus, Tęsknica nocna.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

Sunroom Session, sesja na ganku. Sam Kowalski razem z Kubej Dudajem na gitary i Wawrzyńcem Topej na kontrabasie. Ależ ta pieśnia trymała wymiarennie. Dziękuję ci minawita za tym kontrabasu i jeszcze gitarnym efektem. Nie mogę prosta oderwać się od tych hukał. Nawet kiedy porównuję z oryginalnym studyjnym zapisem, ta prosta insza prostora. Ale mają ideję, jak schapić waszą uwagę u inny sposób. Nie wiedzę, czy słuchali wykaliście solnego występu tubista. Geta może nie do końca będzie solny występ, bo będzie głos śpiewaczki Ewy Grachowskiej, ale to już to robić z instrumentami Piotr Wróbel, geta sprawa prosta magiczna je. Duet tu głos, jaki paczynał koncertną czastku sioletniego festiwalu Wschód Kultury, insze je wymierenie u łaposzni czećwiera.

Sparujcie bicze, wozy wytaczajcie, a wozy wytaczajcie, karę konie zaprzągajcie. Wozy wytaczajcie, pojedziemy precz.

Obejrzyj się, moja Kasiu. Obejrzyj się, obejrzyj się, moja Kasiu, czy wszystko twoje na wozie? Obejrzyj się, czy wszystko twoje na wozie, czy wszystko twoje? Nie wszystko moje, co jest na wozie. Nie wszystko moje, co jest na wozie, zapomniałam. Oj, zapomniałam wieńca, a i złotego pierścieńca. Zapomniałam wieńca. Został w

się nie wrócisz. Jak ty się nie wrócisz, a to serce me zasmucisz. A to serce me zasmucisz i nie będziesz mój. O ten wianek mój, ale jak ty się nie wrócisz. A to serce me zasmucisz. Będziesz mój.

Cinnamon Gum. Przed momentem, a czerwowy nasz gość odniósł słowa z muzyka i heta Coral Fuzz. No i takie urażenie, że Coral Fuzz heta taki praciach, a zwiedzio muzycznej idei, jaką prezentował przed momentem Cinnamon Gum, znaczy za u współczesnym wydaniu, u interpretacji współczesnych muzykał, taka historia może rozwicia pogledu na rock muzyku. A hurt Coral Fuzz w ogóle zafinał.

Greki z Coral Fuse, a my nabliżajmy się już do zawieszenia świątecznej sestreczy. Pokul patrzujecie na koniec Hanu Peel i Baby Wong u pieśni Offerings to the Beast z ich supolnych debiutnych albumu. Zapraszają jeszcze na dnu muzyczną i przyrodoznawczą już sestreczu. Nie mogę sobie darować, wiedzę już to opośnim razem. Na minionym tydniu słuchali Rudzika z projektu Ptuszki Polszczy, jaki używują, był prezentowany u Białostoku. I też mogę skazać, używają chyba zupełnie nowe urażeń i emocji. Czysty jazz, akutany uwoki przyrody. Słóweczka mnie mocno uraziła, to musiałam niechać z wami jeszcze i jej podzielić się. A jeszcze i tam muż, to wieś projekt Ptaki Polski czy Ptuszki Polszczy patrzał się, ci naradził się z zaciekolenia mianowita muchukami sował. Temu użocie pierre słóweczka, a poślań jeszcze niekalki hukał z brytyjskich wyspał. A ja i Logar Piuk serdecznie dziękuję i spodziewam się, że to się ostrecza, a trymała się nam niedrenna ja.

Ławeczka. Glaucidium passerinum. Choć niewielka, to prawdziwa królowa lasu o przenikliwym spojrzeniu i niesamowitej zwinności. Zamieszkuje głównie gęste bory iglaste, gdzie bez lęku wypatruje niekoniecznie drobnych zdobyczy. Jej pełne tajemnicy gwizdy o wznoszącej się melodii, słyszalne głównie o zmroku i o świcie, wprowadzają do leśnych ostępów prawdziwie enigmatyczną atmosferę. Głos suweczki jest świetnie rozpoznawany przez małe leśne ptaki, które natychmiast wznoszą alarm, wzajemnie ostrzegając się przed tym niepozornym drapieżcą.

0: хутка мінаеце жыццё, каб цешыць яе кожнай хвіліны.
1: Ну,
0: мы на такой, як вот, хітапізам, гэта такая бардзо-бардзо шчыра, вот, восім дзіцейшым такім зварьяваным свеце, дзе толькі таго зла ёсць, няшчасць людскіх. То ёсць восім. Хвілю затрымаць і такое прысланне будзем пераказаць іх попраз пісэнку. Ці тая хвіла восьмі ёсць важна жыць. Становцеся на тую хвілую. И, ну, я говорю, я вдячна нашей диригенции за то, что потрафи такой репертуар добрать. Она теж нас уже знает и знает, в чем мы теж справдимося. И то есть, ну, незвикла, думаю, такая умієнтність добрать так репертуар до хору, который хор чує, знає, что співає, і то якби теж отбірці ще це зауважають. Ну, то зрештою так, як там тримаємо той перше місце в пісенці білоруської на фестивалі пісенки білоруської, чи на українську, чи навіть, якщо ходить вже музику церківну, так, вже ж теж маємо осягнення в фестивалі міжнародовим музики церківної. Бардзо люблю наше спотканне, так? Цішуся, що прийшли нові особи, бо кожна нова особа щось вносить до того хору. Частку себе, і то теж таке нове досвідчення. Вони якось нове спойження нам дають, інне на наш хор. То є таке ценне і, ну, бардзо ще доціняю.
2: Пауліна Монах, чоловік хору «Хармонь». Я вважаю подобно, так як моя сестра, яка виповідала, що ми творимо таку одну велику спільну родину. Як то в родині різні буває часом, бывают те какие-то прикамажания, ще чи щось, ну, бо так як Агнішка сказала, ну, не всім може подобається часом якісь пісеньки, які мусим навчитися. Часом приходим змучені на співки, і то вже теж якось там відбивається, може часом на наших релаціях, але загалом вважаю, що дуже добре з собою співпрацюємо. Розвиваємо ще супер. Przede wszystkim, ну, дзięki нашій диригенції, яка насправді той репертуар шукає для нас такі розмаїти, нелегкі, бо трудні, але chyba to je w tym chodzi, tylko piszcie do peredu, tylko rozwijacie się, nie cofacie się, tylko sięgacie po coraz trudniejsze utwory. Ja do Harmonii dołączyła później, gdzieś w 2015 roku. Na początku śpiewała w chórowi Ramonka, ale no tak stało się, że po prostu niektóre uczestniki chóru powyjeżdżali, bo pożenili się, tak, to na studia. No i tak jakoś mimochodem po prostu Ramonka skończyła swoją działalność. A tym, że lubił bardzo śpiewać, no to postanowiła, że nie będę tak siedziała u chaci, jak tutaj taki super chór powstał w Łosińcy, Harmonii, no więc przyszła do Marii.
3: Proby to byli przedstawieni, jak ktoś śpiewaje.
2: No, że Maria znała, jak ja śpiewaję, także bez problemu mnie przyjęła, bo Maria prowadziła też chór Ramonka, także tak można skazać, że to płynnie przeszła z jednego chóru do siedmiu chóru.
3: I nie szkoda czasu?
2: Nie, na siedmiu nikoli nie było mnie szkoda czasu. Ja praktycznie od małego, bo od pierwszej klasy podstawówki śpiewaję. Pierwszy taki chór, który powstał w szkole, to właśnie chór Lisiczki, że to gdy my jako małe dzieci, każą w takie podstawówka, to pomił ja była chyba w czwartej klasie, jak pierwszy raz wyjechali w ogóle za granicę. Takie małe dzieci, a najmłodsze to byli w ogóle w zerówce, także to było wielkie wyzwanie, ale że to gdy pojechali w ogóle na międzynarodowy festiwal w Mohilewie, to zdobyli też od razu pierwsze miejsce. To było takie wielkie bardzo osiągnięcie dla nas, dla takich dzieciaczków, no, z wioski, tak? Pojechali do Wielkiego Świata i od razu osiągnięcie. No i tak jakoś od początku związana jestem z muzyką. Lisiczki, później Lisiczki kształcili się w chór Ramonku, no a później ja z Ramonki przeszła do Harmonii, także całe życie śpiewają.
4: Barbara Pawluczuk.
5: Ja już 15 lat śpiewają.
3: O, to od samego początku.
5: Znaczy trochę później, parę miesięcy mi się po ich doszła. Czy mnie trochę tak namawiali, w końcu jakoś ja zgodziła się.
3: Tak ciężko było namawiać. Jakoś nie śpiewacie, czy boicie
5: nie lubił, bo ja śpiewała jeszcze w liceum, nawet jak była w liceum białoruskim, oczywiście to też tam zespół taki ośmioosobowy był, to ja śpiewała. Na scenie trochę tremą miała na początku.
3: To już nie boicie się wystupać?
5: No tam różnie bywa. Czasami jakoś to jest stres taki nachodzi, nie wiadomo skąd. Niby tylko lat śpiewasz, ale czasami jakoś tak na jakiejś scenie.
3: Za każdym razem to już takie przeżywanie?
5: Przeżywanie, tak, za każdym razem. Mm-hmm. Każdy występ jest inny. Jak
3: a wy
5: inna
3: jakim
5: publika?
3: Głosem śpiewają?
5: Ja soprano.
3: A u was jest jakaś taka wasza pieśń lubimą?
5: Znaczy dużo, tak jak Agnieszka kazała, ta myć, taka właśnie, że to no taka wzruszająca ta pieśń. Dużo takich pieśni.
3: Jak często próby macie?
5: No przeważnie raz w tydzień, czasami jak mają tam występy, to bolsz dwa, czasami nawet trzy razy.
3: I wy tu u Łosieńcy żyjecie?
5: Nie, ja w Borysowcu, tylko nasza parafia tutaj w Łosieńcu.
1: Justyna Paszko, też Paszko. To trochę dalsza rodzina, ale też Paszko.
3: Ale też Paszko.
1: Tak, ale rodzina, tak, dokładnie.
3: No w Łosieńcy to się mnie, tak?
1: Znaczy akurat ja z Kotłówki pochodzę, no niedawno przeniosła się, ale dalej związana tutaj z parafią i z Łosieńką i z chórą najważniejsze.
3: I jak długo śpiewajecie w harmonii?
1: W harmonii? O Jezu, nie pomnił. Koli zaczęła? Chyba jakoś tak, no na początku zaczęło się od Ramonki, od Lisiczki, tak jak Paulina tutaj, także ja miała 6 lat, jak zaczynała śpiewać, teraz trochę bólsz. A z harmonią chyba jak urodził się mój syn, czyli 12 lat, że budę. Tak dumaju, chyba jak dobrze pomnił.
3: I jak atmosfera u chorej, u choczaca przyjeżdżacie na próby?
1: Czy choczaca to różnie bywa, bo wiadomo, każdy ma swoje obowiązki, dzieci, robotu, czy na wiosce, czy zawodowo, ale raczej wydaje mi się, że wsiem nam choczece tutaj przyjeżdżacie, śpiewacie, bo to jest taka odskocznia, tak? Od dnia codziennego. Czy w roboci zdenerwują, czy w chaci, czy dzieci, czy wnuki, czy ktoś, a tak przyjdziesz, trochę odstresujesz się, to już na pewno inaczej. Każdy czuje się to gdy.
3: Waszą pieśń już coś takie jest? To, że myć?
1: No nie. Ja koliś pomnił, dawno nauczyli się na pomniuszcze, chyba z matuszką ju, jak zaczynali śpiewać, jedu z wioski uchorad. To była taka ja bardziej ludowa, a ja zawsze lubię bardziej cerkiewną muczenicę. To jest taka moja ulubiona piosenka. My jak piszemoś, tak, jak chór, to bardziej jednak kojarzymoś ludziom z pieśniami cyrkownymi, tak, bo śpiewali czy na festiwalu, czy teper jak w Lublinie wystupali, to też kolatki. No, dużo jest ludowych, ale chyba jednak przewaga tych cyrkiewnych.
3: To wy wystupajecie tak samo na tych usiakich festiwalach cyrkownej muzyki, a tak samo przy tych Agliadach, Kaliadach?
1: Tak, tak, tak, tak. Piosenka czy białoruska, czy ukraińska, no w Śmrokowie nie wystupali, bo taki grafik zapewniony, że nie przygotowali się. W tamtym roku wystupali na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnucy. Także no trochę tego na pewno jest. Zbierajece może czasami za dużo, a na pewno chcemy przygotować się jak najlepiej do każdego występu.

0: Turczeninowa. Turczeninowa, no. To taki bardzo dużo takiej, tak pisał takich cyrkiewnych utworów.
1: Ja nazywam się Basia Golonko i żywu w drugiej gminie niż gmina tutaj Naresz. Pochodzę z Dubiczy Osocznych i dojeżdżaję tutaj. Jestem nowym nabytkiem chóru. Tutaj jak był ten nabór, to ja akurat zgłosiła się i zostałam przyjęta. Tak, że może z 2 roki tutaj chodzę. Chór Harmonia już wcześniej właśnie oglądała, jak śpiewają. Bardzo mnie podobało. Siadły mają niedoścignione tematy, ale jednak udało się. Ja bardzo cieszę się, bo my akurat jesteśmy takiej rodziny. Ja nie pokrowię, nie jestem paszko, ale czujesz jak w rodzinie tutaj z nimi. Także mnie bardzo tutaj podobaje się.
2: Aha, to nie krony jest uwięzi, ale nie. Takie duchowe ja prąbię.
1: Może jeszcze nawet mocniejszy się, ja silniejszy niż ty, ja właśnie z krwi. Bardzo dobre czujemy się jak rodzina wsiódki, także wspierajmy się i mnie się bardzo podobaje się. Repertuar jest różnorodny, nie tylko cerkowny, ale także i inny i to też jest bardzo fajne, bo to nie idę w jednym kierunku, ale rozwijajmy się w różnych kierunkach.
2: A wam jaki repertuar bolsz po duszy?
1: Ja думала, że nie cerkowny, ale jednak i cerkowny i to i każdy. No tak nie wydawało się po prostu, ale jak trochę my bardziej śpiewajem tutaj, także mnie podoba się ogólnie wsiódko. Nie mogę skazać i konkretnie o jednej piosenci, bo każda coś wnosi, naprawdę, każda ma jakieś przesłanie. Te nasze głosy tak współgrają, że mnie po prostu się płynę jak z duszy.
2: I jak rychtujecie się do jubileju?
1: Oj, mają takie ciężkie próby, bo dużo budem śpiewać. No, zapraszają wszystkich oczywiście serdecznie. Simnace to hony na nasze 15-lecie tutaj w Łosinci. Wśród ich zapraszają z wszystkich gmin, z naszej gminy Hajnów Katorze. Porozwieszowali ogłoszenia, także думаю, że bardzo dużo ludzi budę znać i osiom. Zapraszają wszystkich jak najbardziej, tym bardziej, że jeszcze budę pochoda, ponad 30 stopni, także będzie ciepło. Tak. My dzwonili, mówili, że tak było. Także będę bardzo pięknie. Zapraszam wszystkich serdecznie.
3: Ja nazywam się Gienek Dudzicz. No, w Łosińcu żyłem 40 lat, że także i tutaj że Łosińczanin, bo pochodzę spoza Łosinki, ale że czuję się Styniewicz, ale czuję się, że Łosińczaninom i śpiewają.
2: Wciągnuli.
3: Także my tu właśnie z większością, to też rodzina moja, także tutaj po żonce, także tworzę taką całą rodzinę łosińską, tak można skazać. No śpiewają, tak jak kazał, że od samego początku, czyli śpiewa w chóry cerkowną i jak przyszła Maryja, to zaproponowała mnie z nimi do tego choru pójść jej śpiewać. No ja zgodziłem się bez oporów, bo śpiewają, można skazać i
2: cały... Żonka śpiewa jej?
3: Nie, żonka nie śpiewa. Żonka zawsze obsłuchowała chórzystów, bo kiedyś moje 3 dziewczyny śpiewali właśnie w chórowi Ramonka i Lisiczki, czyli od początku. Także my byli zawsze związani jako rodzice z tymi chórami, bo często wozili, kiedyś nie było, także no musieli rodzice wozić na różne występy i tak dalej. No, my przeżywali z nimi, także ja z tymi chórami uczestniczył, a teraz jakoś sam w tym chórobie wystupaju po prostu. A jak kazał, że śpiewają od początku, bo jeszcze pamiętam kiedyś jeszcze jako uczeń pierwszej klasy czy drugiej w Tyniewicz był chór i ja chodził że do tego chóru tam w szkole. Także, a później jako nastawnik pracowałem, także dużo śpiewałem z Nikima, bo akurat uczył w nauczaniu początkowym, także tak, muzyki czasami tam uczył, po prostu związany z tym był i to tak zwane moje takie życie, ta muzyka tworzy moje życie. Z chęcią chodzę, choć do chóru, bo naprawdę tutaj czuję się jak w rodzinie. Sprawia mnie to wielką przyjemność, a mają ambitną dyrygentkę, która no, stawia je wysokie zadania dla nas, a my staramy się im podobać. No i chodzę do chóru cerkownego, staraję się już tutaj wielu chodzić do chóru, także śpiewają bardzo dużo i bardziej preferuję chyba muzykę cerkiewną. No, dyrygentka też czasami daje mi takie zadania do zaśpiewania ostatnio na pieśni paraliturgiczną, że dumał, że nie podobają, a jednak wyszło i mają z tego wielką satysfakcję, że mi zaufają czasami i może na mnie polegać. Także staraję się, no czas to moje dzieci tutaj w tym chórowi, tak byłoby wskazać, bo je w wieku moich córok, także, a czuję się wśród nich jeszcze młodo i jak najdłużej chcę z nimi śpiewać, jak nie będę najprożynął, to będę śpiewał, kolki będę mógł, także bardzo cieszę się z tego, że chodzę do siedzącego chóru, także...
2: To wy u tym chóry bas?
3: Jak bas, czasami tenorom śpiewają, коліс співав тенором, але ну, у нас п'ятьох мужчин так співає. І цурка ще моя теж співає, теж в хори, котра туди недалеко живе в Гайновці, то приїжджає, бо дві далеко, то вже не можуть зі взгляду родинних і заводових ходити. Направду, то є велика приємність співати в сьому хорові. І з сатисфакцією мені дає велику і така відскочення від такої codzienności, як то казали тут дівчинята. Так, що то направду щось великого.

Janka Wojcieszyk i ja z Narowskiej gminy, czyli jestem tak jakby najmłodszy tu, bo dopiero śpiewają od października i mają najdalej, bo z siebroką Natalii i Tomkiej z Narokiesz no dojeżdżajemy siódy. Troszkę inaczej mówię niż tu taka usi reszta. No. Od kilku lat znałem się z Marysią i tak ona tak uczuła, no byli u nas na chórowie i w cerkwi u Narowcy akurat

0: Больш царкоўная музыка па душы, так?
1: Нацыянальна-царкоўная, але тоже, як то кажуць, не но беларускі, украінскі. Шкода, што на па-руску буду, але то вядома, ну. Але то яшчэ можа будземо. Кава дырыгэнткі в сумі, то не можна так, ну, гаварыць, што о і
0: не можна, можна.
1: Не, ну только гэта.
0: Казалі, што мы маем свабоду слова.
1: Ага. Ну. Добра, то нехай будзе ну, што ўсе.
0: І 15 годзе будзеце святкаваць, так?
1: Ну, як впушчаць мяне на сцэну, ну то тоже.
0: Ага, а могуць не пусціць.
1: А я знаю, як то будзе. Пажывем, забачым.
2: Называю się Ula Hajduk. Ja śpiewaję w chórowi harmonii od listopada. Pół roku dopiero.
3: A jak przyjęli? Ciężko było dostać się?
2: Jak przyjęli, było bardzo ciężko. Ja pochodzę z Łosinki. Kiedyś śpiewała w chórowi w Ramoncy w 18 lat. I Maria do mnie dzwoniła tak co pół roku. Pytała się, czy już wernisz się, czy wernisz się. I teraz, jak zadzwoniła do mnie w październiku, to nie pytała się, czy wernu się. Ono o wiek moich dzieci. Jako wróno, że starszy w 9, męczy 5, ty to wże pora, że do chórów wernuć się, że dzieci wyliki. No i wernuła się. I nie żałują. Ja z Łosinki pochodzę, ale teraz żywu u Narwi. To daleko.
3: No to czasem dobre wyrwać się z domu i zabawiać tą chęć.
2: Nawet bardzo dobre.
3: No. A wam co tak bolsz po duszy? Co bolsz, że to cerkowne, czy folklor?
2: Chyba tak w sumie to pół na pół. Może troszkę bolsz folklor.
3: Bo u cerkownym chory tak samo śpiewajecie?
2: U Narwi nie, ale jak przyjeżdżają do Łosinki na służbę, to...
3: Już tak jest swoja cerkwa, to swoja.
2: Tak.
3: To znaczy, ca Łosinka ma jeszcze coś magicznego takiego, co tak przyciągnie?
2: Ja nie znaju już skazać, co takie je, ale na pewno coś je, bo coś bardzo przyciągaje. Mnie też zapraszali do chóru w Narwi. No, ale serce je tutaj, u Łosince.
3: 17, to jak rychtujecie się?
2: My szykujemy się bardzo dużo. Nasza pani dyrygent nas bardzo cisne. Majemo bardzo dużo śpiewok, bardzo często, bardzo długo. I niespodzianku na pewno też będzie taki nasz koncert z zespołem AS. Majemy chyba 3 pieśni, tak, które będziemy śpiewali tam razem. To będzie taka ja trochę, może nie niespodzianka, tak, ale na pewno bardzo fajny, bardzo fajny koncert.
3: A znaję też, że to będę te śpiewać?
2: Znaję, ale nie skażę, trzeba przyjechać. Nie skażę.
3: Czemu warto przyjechać u Łosinku 17? To, co zaśpiewaje harmonię razem z Asą.
2: Tak.
4: I pochoda
2: tak.
4: Maje byki i pochoda maje
2: byki. Maje byki i pochoda.
3: A na podanie pisali?
4: To ja dzwoniłam, mam telefon.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, żeż.

0: Autorami do słów, jakich śpiewał Marek Grechuta, byli miż inszym Bolesław Leśmian, Tadeusz Nowak, Tadeusz Śliwiak, Mieczysław Jastrun, Leszek Aleksander Moczulski i jeszcze szmat inszych. A kompozitorem, z jakim najbolż współpracowniczał śpiewak, był Jan Kanty Pawluśkiewicz, z jakim twórcza droga zwiela Grechutu jeszcze u tychże wspomnianych 60-tych godach.
1: Stanisław Barańczak, razem z pyłam. Razem z pyłam na knihach, z odbitkami palców na szkle, aścia różna nie kantować. Z produktowymi kartkami spasiedzimu na dorogu, aścia różna nie zabyć. Ja powinien od siul pierajechać razem z pracają urywkami z tysiaczaj terminał u mazgach. Aścia różna nie pierastawlać. Razem z tysiaczaj na czorny dzień. Aścia różna nie suroczyć. Z dobraj minaju, z drennaj hulnioju i z ranaju na wylot. Z abiacankaj, cacankaju i spadziawankaju na wyraz. Aścia różna nie da wierać. Razem z można kali aścia różna i trzeba krow z nosu. I będziemy jak sztyk, jak mahiła. Aścia różna nie pamierać. Spaczynajem na nowa, spastukajem na usielaki wypadak. Z usiona glum, razem z getym kachaniem, jakuje adzina je mnie zastałosia. Na zausiody, na prawdu i na pierakur, aścia rożniej na szenniki. Eta usio szmat ciażej, czym zdajeca.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś.

0: Znakowa je miejsca u twórczości Marka Grechuty zanieli pieśni śpiewane na słowy wiersza o poeta miż wajenia Balasława Leśmiana. Znajszli się jenem iż inszym na wydedzinaj u 1984 chodzie supolnej z aktorkej Krystynaj Jandaj Krużelcy u malinowym chruszczanku. I pieśniu z takim zahalołkam za chwilinu paczujecie, a raniej u interpretacji Michała Andrasiuka inszy wiersz narodzanaha jeszcze u kancy 19, ale tworczaha już o 120 poeta.
1: Balasław Leśmian, na zulku, pierakład Alega Minkina. Śpisz jeszcze, na powiekach bliszczynki świtania. Śnić strachu ci daloń, bo drżyć i palaje. Dychaj tak, bez supynu, czaruj, bez odchłania. Кожны рух твайго спячага цела кахаю. Колькі год прамінула ад першай пяшчоты, колькі дзён адплыло ад пакуты апошняй. Што нас мучыла учора, што заўтра ўстрывожыць, ці заўсёды мы знойдзем да шчасця ахвоты. Прыйдзе ноч и поглядам своим заворожить позасветным и смертной охутая тишай. Ах, неужо мы помрем быццам тысячи інших, быццам ты я у земли, не покинь их, о Боже.
2: Nie zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
3: Palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniały w pajęcze, na skrzyły się wisiory.
2: I szedł tyłem na grzbiecie, jak i żuk kosmaty.
3: Duszno było od malin, której szepcząc rwała.
2: A szepnąć tylko wówczas na cicho w ich woni. Gdyś wargami wygarniał z podanej ci dłoni
3: owoce przepojone wonią twego ciała.
2: I stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie.
3: I chce się wciąż powtarzać na własne dziwo. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła.
2: Urwałeś mnie dłonie, oddałam w skupieniu.
3: Ach, chruśniak malinowy
2: trwał wciąż dookoła. Okradają strzeże w ustroni, z trudem przez nas wykryty gniew na słońcu pała. Spieszno dły z szczęścia do tchu w naszych dłoni. Chcemy pieszczot próbować poznawać swe ciała. Więc na przekór przeszkodę źrenicą bezradną chłonimy się nawzajem niby dwa bezdroża. A gdy powiek znużonych kotary opadną, czujemy, żeśmy wyszli z uścisków i złoża.
3: Nikt tak nigdy nie patrzał, nie bywał tak blady. I nikt do dna rozkoszy ciała tak nie dotarł. I nie nurzał swych pieszczot bezdomnej gromady w takim morzu pod strażą takich czujnych potarł.
4: Czasami mojej ślepej, posłuszny ochocie pragnę w tobie mieć czujną na byle skinienie. Sługę, co pieszczotami gasi me pragnienie. A ty jesteś tak zmyślna i zwinna w pieszczocie. Gdy twój warkocie w słońcu wybujało ziele, tchem rozwartych ogrodów mą duszę owionie. Głowę twą niby puchar ujmuję w swe dłonie i wargami w ślad dreszczu prowadzę po ciele. I raduję się śledząc tę wargę, jak zmierza do mej piersi kosmatej, widnej w niedomroczu, w której marzę pierś w lesie, ryczącego zwierza. I staram się, gdy pieścisz, nie tracić go z oczu.

0: I znowu krychu szkoda, że trzeba z wami raz witwaca. A tak mnoha jeszcze niezwyczajnych pieśń z repertuaru Marka Grechuty mogło prahuczać u efiry. I mnoha wierszał poetał, jaki ja chcieli skazać świetu sztości ważna. Ale spodziewam się, że jeszcze nie один raz budu mieć nachodu hety niedachop popełniać. A siądnia, raz witajem się jeszcze adnym karocinkim wierszam Ryszarda Krynickaga i pieśniaj Marka Grechuty tak sama sa słowami tegoż poeta. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszaju na sustreczu praz tydzień.
1: Ryszard Krynicki, nie pragnij za nas pamierci. Пераклад Андрэя Хадановіча. Не прагні за нас памерці, не прагні за нас жыць. Жыві з нас.

0: так хутко мінаєте в житті, коптішечі стає кожної хвилини.
1: Але вже так,
0: як вітаємо, так і мовчить. Ну, в мене така, як ця пісенька, вона така дуже-дуже щова. От власне, в дійшньому такому зварьованому світі, де тільки того зла є, нещасть людських. То є, власне, хвилю затриматися і таке присланнє людям переказати попрес пісенку. Чи та хвиля, власне, є важлива в житті. Становтеся над тою хвилою. Ну, я вру, jestem wdzięczna naszej dyrygentce za to, że potrafi taki repertuar dobrać. Ona też nas już znaje i znaje, w czym my też sprawdzimy się. I to jest niezwykła taka umiejętność dobrać tak repertuar do chóru, który chór czuje, znaje, że to śpiewa i to jakby też odbiorcy się to zauważają. No to zresztą tak jak trzymają to pierwsze miejsce w piosence białoruskiej, na festiwalu piosenki białoruskiej, czy na ukraińskiej, czy nawet jeżeli chodzi dużo o muzykę cyrkiewną, tak? Przecież też mają osiągnięcia w Festiwalu Międzynarodowym Muzyki Cyrkiewnej. Bardzo lubię nasze te spotkanie, tak? Cieszę się, że przyszli nowe osoby, bo każda nowa osoba coś wnosi do tego chóru. Czas ku sebe i to też takie nowe doświadczenie, bo one jakoś nowe spojrzenie nam dają, inne na nasz chór. To jest takie cenne i no, bardzo się doceniają.
2: Paulina Monach, członek chóru Harmonii. Ja uważaję podobnie, tak jak moja sestra, która wypowiadała się, że my tworzymy taką jedną wielką wspólną rodzinę. Jak to w rodzinie różnie bywa, czasem бывают какие-то прикамажания się czy coś, no bo tak jak Agnieszka сказала, no nie wszystkim może podobać się czasem jakieś piosenki, które musimy nauczyć się. Czasem przychodzimy zmuczeni na śpiewki i to, że też jakoś tam odbiwa się może czasem na naszych relacjach, ale ogólnie uważaję, że bardzo dobrze z sobą współpracujemy. Rozwijamy się super. Przede wszystkim no dzięki naszej dyrygencji, która naprawdę ten repertuar szuka dla nas taki rozmaity, niełatwy, bo trudny, ale chyba to i w tym chodzi, tylko piszcie do peredu, tylko rozwijacie się, nie cofacie się, tylko sięgacie po coraz trudniejsze utwory. Ja do Harmonii dołączyła później, gdzieś w 2015 roku. Na początku śpiewała w chórowi Ramonka, ale no tak stało się, że po prostu niektóre uczestniki chóru powyjeżdżali, bo pożenili się, tak, to na studia. No i tak jakoś mimochodem po prostu Ramonka skończyła swoją działalność. A tym, że lubił bardzo śpiewać, no to postanowiła, że nie będę tak siedziała u chaci, jak tutaj taki super chór powstał w Łosińcy, Harmonii, no więc przyszła do Marii.
3: Proby to byli przedzestolni, jak ktoś śpiewaje.
2: No, że Maria znała, jak ja śpiewaję, także bez problemu mnie przyjęła, bo Maria prowadziła też chór Ramonka, także tak można сказать, że to płynnie przeszła z jednego chóru do siedmiego chóru.
3: I nie szkoda czasu?
2: Nie, na siedmiu nikoli nie było mnie szkoda czasu. Ja praktycznie od małego, bo od pierwszej klasy podstawówki śpiewaję. Pierwszy taki chór, który powstał w szkole, to właśnie chór Lisiczki, że to gdy my jako małe dzieci, każą w takie podstawówka, to pomiów ja była chyba w czwartej klasie, jak pierwszy raz wyjechali w ogóle za granicę. Takie małe dzieci, a najmłodsze to byli w ogóle w zerówce, także to było wielkie wyzwanie, ale że to gdy pojechali w ogóle na międzynarodowy festiwal w Mohilewie, to zdobyli też od razu pierwsze miejsce. To było takie wielkie bardzo osiągnięcie dla nas, dla takich dzieciaczków no, z wioski, tak? Pojechali do Wielkiego Świata i od razu osiągnięcie. No i tak jakoś od początku związana jestem z muzyką Lisiczki, później Lisiczki kształcili się w chór Ramonku, no a później ja z Ramonki przeszła do Harmonii, także całe życie śpiewają.
4: Barbara Pawluczuk.
5: Ja już 15 lat śpiewają.
3: O, to od samego początku.
5: Znaczy trochę później, parę miesięcy mi się po ich doszła. Czy mnie trochę tak namawiali, w końcu jakoś ja zgodziła się.
3: Tak ciężko było namawiać. Jakoś nie śpiewacie, czy boicie
5: nie lubił, bo ja śpiewała jeszcze w liceum, nawet jak była w liceum białoruskim, oczywiście to też tam zespół taki ośmioosobowy był, to ja śpiewała. Na scenie trochę tremą miała na początku.
3: To już nie boicie się wystąpić?
5: No tam różnie bywa. Czasami jakoś to jest stres taki nachodzi, nie wiadomo skąd. Niby tylko lat śpiewasz, ale czasami jakoś tak na jakiejś scenie.
3: Za każdym razem to już takie przeżywanie?
5: Zdecydowanie tak, za każdym razem. Mm-hmm. Każdy występ jest inny, jak inna publika.
3: A ja
5: sopranu.
3: A u was jest jakaś taka wasza pieśń lubimy?
5: Znaczy dużo, tak jak Agnieszka kazała, ta myć, taka właśnie, że to no taka wzruszająca ta pieśń. Dużo takich pieśni.
3: Jak często próby macie?
5: No przeważnie raz w tydzień, czasami jak mają tam występy, to bolsz dwa, czasami nawet trzy razy.
3: I wy tu u Łosieńcy żyjecie?
5: Nie, ja w Borysowcu, tylko nasza parafia tutaj w Łosieńcu.
1: Justyna Paszko, też Paszko. To trochę dalsza rodzina, ale też Paszko.
3: Ale też Paszko.
1: Tak, ale rodzina, tak, dokładnie.
3: No w Łosieńcy to się nie, tak?
1: Znaczy akurat ja z Kotłówki pochodzę, no niedawno przeniosła się, ale dalej związana tutaj z parafią i z Łosieńką i z chórą najważniejsze.
3: I jak długo śpiewajecie w harmonii?
1: W harmonii? O Jezu, nie pomnił. Koli zaczęła? Chyba jakoś tak, no na początku zaczęło się od Ramonki, od Lisiczki, tak jak Paulina tutaj, także ja miała 6 lat, jak zaczynała śpiewać, teraz trochę bólsz. A z harmonią chyba jak urodził się mój syn, czyli 12 lat, że budę. Tak dumaju, chyba jak dobrze pomnił.
3: I jak atmosfera u chorej, u choczaca przyjeżdżacie na próby?
1: Czy choczaca to różnie bywa, bo wiadomo, każdy ma swoje obowiązki, dzieci, robotu, czy na wiosce, czy zawodowo, ale raczej wydaje mi się, że wsiem nam choczece tutaj przyjeżdżacie, śpiewacie, bo to jest taka odskocznia, tak? Od dnia codziennego. Czy w roboci zdenerwują, czy w chaci, czy dzieci, czy wnuki, czy ktoś, a tak przyjdziesz trochę, odstresujesz się, to już na pewno inaczej. Każdy czuje się to gdy.
3: Waszą pieśń już coś takie jest? To, że myć?
1: No nie. Ja koliś pomniu, dawno nauczyli się na pomniuszcze, chyba z matuszką ju, jak zaczynali śpiewać, jedu z wioski uchorad. To była taka ja bardziej ludowa, a ja zawsze lubię bardziej cerkiewną muczenicę. To jest taka moja ulubiona piosenka. My jak piszemoś, tak, jak chór, to bardziej jednak kojarzymoś ludziom z pieśniami cyrkownymi, tak, bo śpiewali czy na festiwalu, czy teper jak w Lublinie wystupali, to też kolatki. No, dużo jest ludowych, ale chyba jednak przewaga tych cyrkiewnych.
3: To wy wystupajecie tak sama na tych usiakich festiwalach cyrkownej muzyki, a tak sama przy tych Agliadach, Kaliadach?
1: Tak, tak, tak, tak. Piosenka czy białoruska, czy ukraińska, no w Śmrokowie nie wystupali, bo taki grafik zapewniony, że nie przygotowali się. W tamtym roku wystupali na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnucy. Także no trochę tego na pewno jest. Zbierajec może czasami za dużo, a na pewno choczemuś przygotować się jak najlepiej do każdego występu.

0: Turczeninowa. Turczeninowa, no. To taki bardzo dużo takiej, tak pisał takich cyrkiewnych utworów.
1: Ja nazywam się Basia Golonko i żywu w drugiej gminie niż gmina tutaj Naresz. Pochodzę z Dubiczy Osocznych i dojeżdżaję tutaj. Jestem nowym nabytkiem chóru. Tutaj jak był ten nabór, to ja akurat zgłosiła się i zostałam przyjęta. Tak, że może z 2 roki tutaj chodzę. Chór Harmonia już wcześniej właśnie oglądała, jak śpiewają. Bardzo mnie podobało. Siadły moje niedoścignione tematy, ale jednak udało się. Ja bardzo cieszę się, bo my akurat jesteśmy takiej rodziny. Ja nie pokrowię, nie jestem paszko, ale czuję się jak w rodzinie tutaj z nimi. Także mnie bardzo tutaj podoba się.
2: Aha, to nie krony jest uwięzi, ale nie. Takie duchowe ja prąbię.
1: Może jeszcze nawet mocniejszy się, ja silniejszy niż ty, ja właśnie z krwi. Bardzo dobre, czujemy się jak rodzina wsiutki, także wspierajmy się i mnie się bardzo podoba się. Repertuar jest różnorodny, nie tylko cerkowny, ale także i inny i to też jest bardzo fajne, bo to nie idę w jednym kierunku, ale rozwijajmy się w różnych kierunkach.
2: A wam jaki repertuar bolsz po duszy?
1: Ja думала, że nie cerkowny, ale jednak i cerkowny i to i każdy. No tak nie wydawało się po prostu, ale jak trochę my bardziej śpiewajem tutaj, także mnie podoba się ogólnie wsiutko. Nie mogę skazać i konkretnie o jednej piosenci, bo każda coś wnosi, naprawdę, każda ma jakieś przesłanie. Te nasze głosy tak współgrają, że mnie po prostu się płynę jak z duszy.
2: I jak rychtujecie się do jubileju?
1: Oj, mają takie ciężkie próby, bo dużo będę śpiewać. No, zapraszają wszystkich oczywiście serdecznie. Siemnace to one na nasze 15-lecie tutaj w Łosinci. Wśród ich zapraszają z wszystkich gmin, z naszej gminy Hajnów Katorze. Porozwieszywali ogłoszenia, także думаю, że bardzo dużo ludzi będę znać i osiom. Zapraszają wszystkich jak najbardziej, tym bardziej, że jeszcze będzie pochoda, ponad 30 stopni, także będzie ciepło. Tak. My dzwonili, mówili, że tak było. Także będzie bardzo pięknie. Zapraszam wszystkich serdecznie.
3: Ja nazywam się Gienek Dudzicz. No, w Łosińcu żyło 40 lat, że także i tutejszy, że Łosińczanin, bo pochodzę spoza Łosinki, ale że czuję się Staniewicz, ale czuję się, że Łosińczaninom i śpiewają.
2: Wciągnuli.
3: Także my tu właśnie z większością, to też rodzina moja, także tutaj po żonce, także tworzę taką całą rodzinę łosińską, tak można skazać. No, śpiewają, tak jak zawsze od samego początku, czyli śpiewa w chóry cerkowną i jak przyszła Maryja, to zaproponowała mnie z nimi do tego choru pójść i śpiewać. No ja zgodziłem się bez oporów, bo śpiewają, można skazać i
2: cały... Żonka śpiewa i...
3: Nie, żonka nie śpiewa. Żonka zawsze obsługowała chórzystów, bo kiedyś moje 3 dziewczyny śpiewali właśnie w chórowi Ramonka i Lisiczki, czyli od początku. Także my byli zawsze związani jako rodzice z tymi chórami, bo często wozili, kiedyś nie było, także no musieli rodzice wozić na różne występy i tak dalej. No, my przeżywali z nimi, także ja z tymi chórami uczestniczył, a teraz jakoś sam w tym chórobie wystupaju po prostu. A jak kazał, że śpiewają od początku, bo jeszcze pamiętam kiedyś jeszcze jako uczeń pierwszej klasy czy drugiej w Czyniewicz był chór i ja chodził, że do tego chóru tam w szkole. Także, a później jako nastawnik pracowałem, także dużo śpiewałem z Nikima, bo akurat uczył w nauczaniu początkowym, także tak, muzyki czasami tam uczył, po prostu związany z tym był i to tak trzeba moje, tak życie, ta muzyka tworzy moje życie. Z chęcią chodzę, choć do chóru, bo naprawdę tutaj czuję się jak w rodzinie. Sprawia mi to wielką przyjemność, a mają ambitną dyrygentkę, która no, stawia wysokie zadania dla nas, a my staramy się im podobać. No i chodzę do chóru cerkownego. Staraję się już tutaj wielu chodzić do chóru, także śpiewają bardzo dużo i bardziej preferuję chyba muzykę cerkiewną. No, dyrygentka też czasami daje mi takie zadania do zaśpiewania ostatnio na pieśni paraliturgiczną, że думав, że nie podobają, a jednak wyszło i mają z tego wielką satysfakcję, że mi zaufają czasami i może na mnie polegać. Także staraję się, no czas to moje dzieci tutaj w tym chórowi, tak byłoby wskazać, bo je w wieku moich córok, także, a czuję się wśród nich jeszcze młodo i jak najdłużej chcę z nimi śpiewać, jak nie będę najprożynut, to będę śpiewać. співав, скільки буду мог. Так же дуже тішуся з того, що ходжу до сього хору. Также...
2: То ви у гатим хори бас?
3: Чи? Як бас, часами тенором співаю, колись співав тенором, але ну, у нас п'ятьох мужчин так співає. І цурка ще моя теж співає, теж в хори, котра туди недалеко живе в Гайновці, то приїжджає, бо дві далеко, то вже не можуть зі взгляду родинних і заводових ходити. Направду, то є велика приємність співати в сьогодні хорові. І з сатисфакцією мені дає велику і така відскочня від такої codzienności, як то казали тут дівчині. Так, так що то направду щось великого.

0: Janka Wojcieszyk i ja z Narowskiej gminy. Czyli jestem tak jakby najmłodszy tu, bo dopiero śpiewają od października. I mają najdalej, bo z siebrowką Natalii i Tomkę z Narokiesz no, dojeżdżają mu siódy. Troszkę inaczej mówię niż tu taka usilesta. No. Od kilku lat znałem się z Marysią i tak ona tak uczuła, no byli u nas na chórowi i w cerkwi u Narowcy. Akurat śpiewali na pogrzebieniu naszego Baciuszki Nastojaciela i Aleksandra Surla. No i tak i Maryja i dziewczata skazali, że on musi być u nas. No i tak mnie zwerbowali.
1: Jak przygawarili?
0: No to...
1: Czym zamanili?
0: Mieli już czymś. No wdzięką i repertuarom, bo u nich to jest bardzo ważne, u nich tu taka w tym chóry muzyka i cerkiewna. A to jest tak jakby mnie najbliższej, bo ja z samego małego i w cerkwi i śpiewał i tam. No i tak właśnie... A że repertuar jest taki no, dosyć poważny i mnie to siódy tak i przyciągnęło.
1: A wy śpiewajcie jakim głosem?
0: No basem oczywiście.
1: Rozumiem, to bardziej cerkowna muzyka po duszy, tak?
0: Znaczy, no cerkowna, ale to, że jak to każe, nie, nie...
1: Folklor?
0: No białoruski, ukraiński. Szkoda, że to no, po rusku, bo to, ale to wiadomo, no. Ale to jeszcze może będziemy. Koła dyrygentki w sumie to nie można tak no mówić, iż to o... I,
1: nie można, można.
0: Nie, no tylko hetę.
1: Kazali, że to my mamy swobodę słowa.
0: Aha. No. Dobra, to niechaj będzie, no już to już je.
1: 15 godzin będziecie świadkować, tak?
0: No jak wpuścić Manina i scenę, no to też.
1: Aha, a mogą nie wpuścić.
0: A ja znaju, jak to będzie. Pożywiemy, zobaczymy.
2: Nazywają się Ula Hajduk. Ja śpiewaję w chórowi Harmoń od listopada. Pół roku dopiero.
3: A jak prynieli? Ciężko było dostać się?
2: Jak prynieli, było bardzo ciężko. Ja pochodzę z Łosinki. Kiedyś śpiewała w chórowi w Remoncy w 18 lat. I Maryja do mnie dzwoniła tak co pół roku. Pytała się, czy już wernisz się, czy wernisz się. I teraz, jak zadzwoniła do mnie w październiku, to nie pytała się, czy wernę się. Ono o wiek moich dzieci. Jako wróno, że starszy we 9, męczy 5, ty to wrze pora, że do chóru wernąć się, że dzieci wyliki. No i wernęła się. I nie żałują. Ja z Łosinki pochodzę, ale teraz żywu u Narwi. Niedaleko.
3: No to czasem dobre wyrwać się z domu i zabawiać tą chętę.
2: Nawet bardzo dobre. No.
3: A wam sztuk tak bolsz po duszy, co bolsz te cerkowne, ci folklor?
2: Chyba tak w sumie to pół na pół. Może troszkę bolsz folklor.
3: Bo u cerkownym chory tak samo śpiewajecie?
2: U Narwi nie, ale jak przyjeżdżają do Łosinki na służbę, to...
3: Już takie swoja cerkwa, to swoja.
2: Tak.
3: To znaczy, ca Łosinka ma coś magicznego takiego, to tak przyciągnie?
2: Ja nie znam już wskazać, co takie je, ale na pewno coś je, bo coś bardzo przyciągnie. Mnie też zapraszali do chóru w Narwi. No, ale serce je tutaj, u Łosinki.
3: 17 to jak rychtujecie się?
2: My szykujemy się bardzo dużo. Nasza pani dyrygent nas bardzo cisnę. Majemy bardzo dużo śpiewok, bardzo często, bardzo długo. I niespodzianką na pewno też będzie taki nasz koncert z zespołem AS. Majemy chyba 3 pieśni, tak, które będą śpiewali tam razem. To będzie taka ja trochę, może nie niespodzianka, tak, ale na pewno bardzo fajny koncert.
3: A znaję też, że to będę te śpiewać?
2: Znaję, ale nie skażę, trzeba przyjechać, nie skażę.
3: Czemu warto przyjechać u Łosinku 17, to co zaśpiewaje Harmoń razem z Asą?
2: Tak.
4: I pochoda maje być i pochoda maje
2: być i pochoda.
3: A na podanie pisali?
4: To ja dzwoniła, mam telefon.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Na Białorusi trwa systematyczne zmuszanie polskich księży katolickich do opuszczenia kraju. Kolejne parafie żegnają polskich kapłanów, którym władze odmówiły przedłużenia zezwoleń na dalszą posługę. W ostatnich tygodniach możliwość dalszej pracy duszpasterskiej utraciło dwóch księży z diecezji pińskiej, trzech z diecezji witebskiej, czterech z archidiecezji mińsko-mohylewskiej i czterech z diecezji grodzieńskiej. Mimo publicznej demonstracji jedności i wzajemnego wsparcia w relacjach między Kościołem katolickim na Białorusi a państwem, czego przykładem były uroczystości w Budsławiu, wciąż zachodzą procesy, których ani jedna, ani druga strona stara się nie nagłaśniać. Wielu z wyrzucanych kapłanów przez dziesięciolecia służyło wiernym na Białorusi, budując i prowadząc życie parafii oraz towarzysząc wiernym w codziennym życiu. Według działaczki organizacji Chrześcijańska Wizja Natalii Garkowicz, władzom w Mińsku chodzi przede wszystkim o wymuszenie lojalności.
3: Metody są do zastraszenia, do trzymania pod kontrolą, do powiedzenia dla całego społeczeństwa, zwłaszcza dla Kościoła, że wy musicie słuchać, co my mówimy, musicie milczeć i musicie w ogóle być naszymi służkami, tak mówiąc umownie.
2: Według relacji parafian, część polskich duchownych zamierza ubiegać się o białoruskie obywatelstwo, licząc, że pozwoli im ono pozostać w kraju. Nie ma jednak gwarancji, że taki krok zakończy się powodzeniem. Wierni podkreślają, że kolejne wyjazdy polskich księży oznaczają dla wielu parafii utratę duszpasterzy związanych z nimi od kilkudziesięciu lat. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna opublikowało raport pod tytułem Ukryte represje w Białorusi 2020-2026. Dokument pokazuje, że w ciągu 6 lat reżim łukaszenkowski całkowicie zmienił taktykę. Zamiast demonstracyjnych zatrzymań i głośnych procesów stosuje dziś model tzw. niewidzialnego prześladowania, oparty na blokadzie informacji, zamkniętych sądach i systemowym zastraszaniu społeczeństwa. Statystyki dotyczące spraw ekstremistycznych zostały utajnione. Procesy sądowe odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a adwokaci i rodziny oskarżonych są zmuszani do milczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej. Autorzy raportu zwracają uwagę, że państwowe instytucje, takie jak Prokuratura Generalna, Komitet Śledczy czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przestały publikować dane, które wcześniej pozwalały ocenić skalę prześladowań. W oficjalnej statystyce sądowej brakuje informacji o większości artykułów wykorzystywanych w sprawach politycznych, a dostęp do materiałów procesowych jest systemowo ograniczany. W efekcie represje nie znikają, lecz stają się coraz mniej widoczne dla społeczeństwa i międzynarodowych instytucji, twierdzi założyciel Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna Aleś Bialacki.
4: Co dzień my oznaczamy jakichś nowych ludzi, nowe nazwiska, nowe areszty, nowe, które trafiają do więzienia po politycznych motywach. To znaczy, że reżim pracuje swoje represje i dąży swoje represje, te represje niestety się nie spieniają na Białorusi.
2: Według danych Wiasny, każdego roku na Białorusi wszczynanych jest około 5 tysięcy nowych spraw politycznych. W bazie organizacji znajduje się już niemal 8,5 tysiąca osób skazanych z powodów politycznych, podczas gdy na państwowej liście osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną widnieje około 6,5 tysiąca nazwisk. Raport zwraca uwagę na rosnącą rolę wyroków zaocznych, które stały się narzędziem represji wobec osób przebywających za granicą. To mechanizm pozwalający władzom ścigać migrantów politycznych, wpisywać ich na listy poszukiwanych oraz konfiskować majątek tych ludzi. W Warszawie odbyła się prezentacja wydanej przez Ośrodek Studiów Wschodnich książki Archipelag Białoruś. Publikacja gromadzi relacje byłych białoruskich więźniów politycznych. Otwiera je artykuł Andrzeja Poczobuta, który z chłodną precyzją dokumentalisty opowiada, czym jest współczesny łagier. Pozostałe relacje nagrano i spisano na zlecenie Ośrodka Studiów Wschodnich w latach 2025-2026. Ich celem jest udokumentowanie najważniejszych cech systemu represji. W tych wstrząsających świadectwach widać państwo, w którym prawo jest dekoracją, a sądy mają charakter kafkowski. Śledczy i strażnicy więzienni systemowo znęcają się nad więźniami politycznymi, których pozbawiono elementarnych praw i naznaczono obowiązkiem noszenia żółtej naszywki. Tytuł książki nawiązuje nie tylko do dzieła Aleksandra Sołżenicyna. Inspiracją dla niego są też słowa Haliny Dzierbysz, która 5 lat spędziła w więzieniu za terroryzm. В заміщеній в тим збірі релації мові вона, що білоруські колонії карне – то висепки невольництва. Десятки таких колоній, арештів слідчих, в'язень і обозів праці примусової творив власне архіпелаг Білорусь, зазнача директор Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Kononczuk.
0: Bardzo rzadko nam się zdarza wydawać świadectwa, ale tym razem uznaliśmy, że żaden raport na temat białoruskiego systemu represji nie będzie brzmiał mocniej niż przekazanie słów samym byłym więźniom politycznym reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ta książka nie jest łatwą lekturą, jest przypomnieniem, a czasami też takim uświadomieniem wszystkim nam, że za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie, nie tylko w tej części.
2: Warunki utrzymywania więźniów politycznych w białoruskich łagrach są nieludzkie i często nie do wytrzymania. Według obrońców praw człowieka od 2020 roku za kratami łukaszenkowskich więzień zginęło około 10 osób, pozbawionych wolności według artykułów politycznych. O tym, z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi, opowiemy Państwu po krótkiej przerwie.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Twór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Białoruskie więzienia od lat pozostają miejscem, gdzie represje wobec przeciwników reżimu przybierają najbardziej brutalną formę. Tysiące więźniów politycznych każdego dnia mierzą się z izolacją, przemocą psychiczną i fizyczną oraz warunkami, które organizacje broniące praw człowieka określają jako nieludzkie. Dla wielu z nich kara nie kończy się na wyroku. Staje się codzienną walką o godność, zdrowie i przetrwanie. Poprzez tak brutalny stosunek wobec osadzonych według artykułów politycznych, białoruskie władze próbują zastraszyć społeczeństwo i pokazać, jakie konsekwencje grożą za sprzeciw wobec reżimu, uważa były więzień polityczny Paweł Marzejka.
3: Najważniejsze, moim zdaniem, czego chce władza od więźniów politycznych, żeby przestali czuć się ludźmi i uznali za winę to, że w 20 roku albo w wydarzeniach po 20 roku wystąpili po stronie narodu białoruskiego, wystąpili przeciwko falszowaniu wyborów, wystąpili za wolną Białoruś. Także moim zdaniem to jest główny cel tej systemy represyjnej łukaszenkowskiej, a metody, które stosują, to zależą od każdej oddzielnej kolonii karnej, ale jakby wszystkie można wpisać w ranki top znęcanie się nad ludźmi.
4: Agnieszka Romaszewska-Guzy. W wielu przypadkach można nazwać to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami, można nazwać znęcaniem się, można nazwać nieludzkim traktowaniem. To spełnia wszystkie znamiona tych umieszczanych w konwencjach właśnie deliktów, jak to się nazywa, czyli tych przestępstw umieszczanych w konwencjach, czego nie wolno wykonywać, czego nie wolno robić. Oczywiście to wygląda różnie w przypadku różnych więzień, różnych więźniów i różnych sytuacji. To jest bardziej lub mniej dotkliwe, ale zawsze służy takiemu fundamentalnemu, jakby to powiedzieć, zdeptaniu człowieka po prostu. Zdeptaniu człowieka, sprowadzeniu go do parteru, do poziomu podłogi. Temu służą właśnie te wszystkie skądinąd, czasem to może być bicie, a czasem to może być karcer po prostu, bez powodu. A czasem to są kolejne kary, które pozbawiają cię paczek i w ten sposób masz znacznie mniej po prostu jedzenia zwyczajnie. Bo ludzie jednak tam bardzo są kiepskie warunki żywieniowe. Tam więźniowie opowiadają o tym, gdzie, w którym więzieniu troszkę lepiej karmią. To są już oczywiście specjaliści od tego, doświadczeni więźniowie doskonale wiedzą, jak to bywa, ale generalnie karmią bardzo źle, więc nie przypadkiem, zwłaszcza ludzie, którzy przebywają w tych potwornych, sztrafnych izolatorach, czyli w tych karcerach, tracą tak strasznie na wadze po prostu, dlatego że no po prostu chłód też wysysa z organizmu siły. No i w ten sposób między innymi się nad nimi można znęcać, prawda? Są dziesiątki sposobów znęcania się nad człowiekiem. To jest właśnie poprzez pozbawianie kontaktu z rodziną, dziećmi, tak to nie tam, że miesiąc czy dwa, tylko na przykład przez lata.
5: Roman Imielski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego w Gazety Wyborczej. Nie sądzę, żeby represje Łukaszenki w najbliższym czasie osłabły, dlatego że on bardzo obawia się powtórki z roku 2020. Być może nie taką skalę, bo dużo, oczywiście część osób z Białorusi wyjechała, ale jednak jego sytuacja nie jest zbyt dobra. Cały czas objęty sankcjami. Gospodarka sobie radzi średnio. To kolejne zatrzymania, bo wiadomo, że jak wypuszcza jakąś grupę politycznych więźniów, to natychmiast podobną ilość aresztuje. To jest jego też karta przetargowa w grze z Zachodem i przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że więźniowie polityczni wychodzą na wolność, że Andrzej Poczobut jest tutaj z nami w Polsce, ale jednak uważam tę grę Amerykanów za dosyć niebezpieczną, dlatego że poluzowanie sankcji na Łukaszenkę bez koordynacji ich z Unią Europejską, która tych sankcji nie luzuje, no to będzie oznaczać, że Łukaszenka będzie przede wszystkim starał się tą linię amerykańską jeszcze mocniej wykorzystywać. Generalnie ja mówię, że Białorusi są prawdziwe łagry, w takich, których siedział Andrzej Poczobut, ale sama Białoruś też jest quasi łagrem. No nie ma tam wolności słowa, nie ma demokracji, ludzie są represjonowani, są torturowani cały czas. Łukaszenka wierzy, że przetrwa najbliższe zawieruchy i przekaże władzę pewnie któremuś ze swoich synów, no bo tak na to wszystko wskazuje, więc musi mieć przynajmniej taką stabilną według niego sytuację. No a niestety częścią tej stabilnej sytuacji z punktu widzenia Łukaszenki są właśnie ci więźniowie polityczni.
6: Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Więźniowie polityczni na Białorusi dzięki staraniom administracji amerykańskiej wychodzą już od wielu miesięcy. Sedna sprawy to nie zmienia, to znaczy represje jakie były, tak są. Łukaszenka zastępuje znanych więźniów nieznanymi, w związku z czym trudniej będzie państwom zachodnim się o nich starać, bo wielu z nich po prostu nie będziemy wiedzieli. Per saldo oczywiście wszyscy się cieszymy z każdego uwolnionego człowieka, bo to są życia, to są zdrowia, to są rodziny, to jest ich byt. Natomiast sedna tego reżimu to oczywiście nie zmienia i nie ma chyba szansy zmienić, dlatego że Aleksandr Łukaszenka po 2020 roku przekonał się, jakie jest jego realne poparcie wśród narodu. Przekonał się, że czasy, kiedy był popierany przez większość obywateli, dawno minęły. W zasadzie są dwa czynniki, które pozwalają mu zachować władzę. To jest strach rozpowszechniany przez jego własne struktury siłowe i to jest Rosja, która żelaźnie stoi za plecami Łukaszenki i też, jak pokazała w 2020 roku, jest w stanie wiele dla niego zrobić, ale też coraz więcej od niego oczekuje, czego najlepszym przykładem był udział Białorusi w wojnie, w agresji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Berezyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów północno-wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o grodzieńskiej fabryce Szereszewskich, która zrobiła tę rodzinę jedną z najbogatszych w kraju. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Cytrus oraz jego przebojowym utworem Tęsknica nocna.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów północno-wschodnich. Organizacja zbudowana przez Olecha nie miała żadnego kontaktu z kierownictwem polskiego podziemia niepodległościowego za jałtańską granicą. Olech utrzymywał natomiast kontakty z połakowskimi ośrodkami konspiracyjnymi w powiatach grodzieńskim i wołkowyskim, a także z kilkoma luźnymi polskimi oddziałami partyzanckimi, głównie z powiatu Lida, nawiązującymi do tradycji Armii Krajowej. Można powiedzieć, że działalność organizacji Olecha miała dwa wymiary. W perspektywie spodziewanego konfliktu wolnego świata z blokiem sowieckim, polska zbrojna obecność na ziemiach utraconych wydawała się mieć zasadnicze znaczenie. Sam Olech podkreślał w rozmowach z podkomendnymi, że są wojskiem polskim w konspiracji i w momencie przełomowym będą przewracać tu Polskę. Z drugiej strony partyzantka prowadzona przez Olecha miała zadania i cele doraźne. Była samoobroną miejscowego społeczeństwa przed terrorem NKWD, nadużyciami i bezprawiem przedstawicieli władz sowieckich. Szczególnie surowo zwalczano pracowników administracji, okrutnie odnoszących się do ludności. Konsekwentnie zwalczano agenturę NKWD, której działalność stwarzała podstawę sowieckim siłom bezpieczeństwa do działań represyjnych wobec ludności cywilnej. Zdobywano też środki materialne potrzebne do finansowania pracy organizacji, m.in. akcje na agencje bankowe w Nowym Dworze i Wasiliszkach. Dzięcioł tak charakteryzuje działania prowadzone przez oddział.
2: Organizowaliśmy zamachy na różnych sowieckich naganiaczy, agitatorów, funkcjonariuszy partyjnych, którzy zapędzali ludzi do kołchozów. Niszczyliśmy pierwsze urządzenia kołchozowe. Broniliśmy ludzi przed grabieżą ich ojcowizny, przed sowieckim niewolnictwem.
0: Józef Berdowski, pseudonim Ziuk, dodaje:
3: chciałem powiedzieć, że niestety czasami akcje nasze były bardzo surowe. Trzeba było mocno ukarać, czasem dla przykładu i dla zastraszenia, ale innej rady nie było. Albo walka, albo nic. Byliśmy w warunkach bardzo trudnych, było nas niewielu. Terror ze strony władz sowieckich był szalony. Dzięki naszej samoobronie to się jakoś łagodziło.
0: Olech starał się podtrzymywać na duchu mieszkańców powiatów Szczuczyńskiego i Lidzkiego. W bazie oddziału znajdował się odbiornik radiowy z anteną umocowaną na sośnie. Dzięki niemu partyzanci mieli dostęp do informacji przekazywanych przez polskojęzyczne rozgłośnie funkcjonujące w wolnym świecie. Upowszechniano je wśród członków organizacji i ludności za pośrednictwem gazetki o nazwie Switeś. Ponadto sporządzono okolicznościowe ulotki i proklamacje pozostawiane w terenie m.in. po wykonanych akcjach. Starano się informować, dlaczego w stosunku do szczególnie szkodliwych, nieludzkich pracowników sowieckiego aparatu okupacyjnego podejmowane są akcje odwetowe. Z reguły czyniono tak po zlikwidowaniu jakiegoś bolszewickiego asa. Pomimo skrajnie trudnych warunków, Olech i jego żołnierze mieli przeciw sobie ogromny aparat NKWD, organizacja polska w Szczuczyńskiem i Lidzkiem przez pierwsze 4 lata po wojnie, dzięki poparciu ludności, trzymała się całkiem nieźle. Według historyków jeszcze w 1948 roku na terenie rejonów Lidzkiego i Szczuczyńskiego faktycznie panowała dwuwładza. W dzień rządzili komuniści, w nocy partyzanci. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów północno-wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Tydzień temu zaczęliśmy zgłębiać historię jednego z najstarszych i najbogatszych przedsiębiorstw Grodna, fabryki wyrobów tytoniowych, która w tym roku obchodzi 165. rocznicę powstania. Omówiliśmy, jak minęły pierwsze lata firmy, jak znalazła swoje miejsce na rynku Imperium Rosyjskiego i jak Josel Szereszewski postanowił stawiać na innowacje, rozwój i ekspansję w warunkach ogromnej konkurencji. Dziś dalsza historia rozwoju przedsiębiorstwa. W 1888 roku Szereszewski i jego wspólnik Fajwel Rusota uzyskali pozwolenie na budowę drugiego piętra w głównym budynku fabryki przymostowej. A 10 lat później musieli starać się o kolejne takie pozwolenie, by dobudować jeszcze jedną kondygnację od strony zaułku ceglanego. Po prostu brakowało już miejsca na magazynowanie towaru. Po przejęciu sterów od ojca jeszcze w latach 70. Josel Szereszewski konsekwentnie dążył do stworzenia pełnego cyklu produkcyjnego. Inwestował w produkcję papieru, opakowań, kupił zakład produkujący gilzy, miał też w swoim imperium tytoniowym założoną jeszcze przez ojca w 1859 roku drukarnię w Brześciu. Na początku lat 90. XIX wieku fabryka zatrudniała ponad 1000 osób. Rocznie produkowano 93 miliony papierosów zwykłych, 48 milionów papierosów z ustnikiem i 491 ton tytoniu fajkowego i tabaki. Był to jeden z najnowocześniejszych zakładów w mieście. Maszyny były napędzane dwoma kotłami parowymi, cały budynek był ogrzewany i oświetlony, miał wentylację elektryczną i wewnętrzny telefon. Fabryka zajmowała cały kwartał w centrum miasta, miała własną elektrownię i drużynę straży pożarnej. Wartość budynku opiewała na 250 tysięcy rubli. Jeżeli przyjmiemy, że rubel carski w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku był wart coraz więcej, a od czasów reformy Wittego w 1897 roku zabezpieczany był złotem, dzisiaj budynek musiałby kosztować co najmniej 97 milionów złotych. By nie zależeć tylko od jednej branży, rodzina Szereszewskich inwestowała też w bankowość, kupiła młyn oraz jeden z grodzieńskich browarów i gorzelnię. Szereszewscy mieli też w swoim portfelu fabrykę drutu i gwoździ w Wilnie. Mimo to centrum biznesowego imperium pozostawał tytoń. W pierwszych latach XX wieku Josel Szereszewski zrozumiał, że dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa musi pozyskać więcej środków i zdecydował się na przekształcenie fabryki w spółkę akcyjną. Zawiązano ją w 1906 roku. Josel pozostał głównym udziałowcem z około 60% akcji. Resztę udziałów podzieliły rodziny Szereszewskich i Fajwelów, żony, synowie, żony synów oraz kilku drobniejszych kupców i przedsiębiorców. W 1910 roku eksperci Komisji Księgowo-Kredytowej z grodzieńskiego oddziału Państwowego Banku wydali na temat fabryki następującą opinię. Jedna z największych i najbardziej renomowanych fabryk tytoniowych w Rosji. Firma cieszy się doskonałą reputacją, działalność jest dobrze zorganizowana, a kierownictwo budzi pełne zaufanie. Wciąż rosnący popyt na tytoń oraz zaostrzająca się konkurencja zmuszały do dalszej rozbudowy oraz przejęć. Budynku na Mostowej już nie dało się bardziej rozszerzać, dlatego w 1912-1913 roku Szereszewski wykupił od Ripa, Franka i Markusiewicza drobną fabrykę papierosów Niemen na Forsztacie Zaniemeńskim. Tam nie brakowało wolnych przestrzeni dla rozwoju mocy produkcyjnych. Spółka postanowiła zainwestować również w produkcję surowców. Grodnianie nabyli ziemię i założyli plantację tytoniu w dzisiejszym obwodzie stawropolskim Rosji. W przededniu I wojny światowej fabryka Szereszewskiego produkowała rocznie 300 tysięcy paczek machorki i tytoniu fajkowego, 1,5 miliona paczek papierosów z ustnikiem i 6 milionów cygar. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosił 2 miliony rubli. Dziś to prawie 775 milionów złotych, gdy przeliczymy przez równowartość złota. Fabryka w szczytowym okresie zatrudniała do 1800 osób, miała magazyny w Symferopolu, Warszawie, Łomży, Wilnie, Lublinie, Radomiu oraz Dyneburgu. Stawiano na sieć dystrybucji w Królestwie Polskim, bo był to jeden z najbogatszych regionów imperium. 1913 rok uważany jest za szczytowy w rozwoju gospodarki Imperium Rosyjskiego. Według stanu na ten rok Josel Szereszewski ewidentnie był jednym z najbogatszych biznesmenów na terenie dzisiejszej Białorusi. A jeżeli zbadamy sprawę dokładniej, to zajmował 5. miejsce na liście najbogatszych w kraju, pomiędzy dwoma producentami zapałek, Berem Solomonowem i Józefem Galperinem. Ale już za rok wszystko musiało się zmienić. Nadchodził czas wojny światowej. ale o tym i o dalszych losach fabryki i jej założycieli w kolejnym programie już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Cytrus oraz jego przebojowym utworze Tęsknica nocna. Cytrus to jeden z tych zespołów polskiej sceny rockowej, o których dziś mówi się trochę za rzadko, choć w swoim czasie miał naprawdę mocną pozycję. Grupa powstała w Trójmieście w 1979 roku i działała do połowy lat 80. Ich muzyka była trudna do jednoznacznego zaszufladkowania, bo łączyła hard rock, rock progresywny, jazz i blues. Czasem określano ten styl mianem heavy jazz rocka, co dobrze oddaje charakter ich brzmienia. Ciężkiego, ale jednocześnie bardzo technicznego i rozbudowanego. Od samego początku Cytrus wyróżniał się na tle innych zespołów. Nie był to skład początkujących muzyków szukających swojego miejsca, ale formacja złożona z ludzi dobrze znanych na scenie. To dawało im przewagę i sprawiało, że od razu weszli na wysoki poziom wykonawczy. Ważną rolę odegrał też ich menedżer Marcin Jakobson, postać bardzo istotna dla trójmiejskiego środowiska muzycznego. Dzięki niemu zespół regularnie nagrywał w Polskim Radiu Gdańsk, co w tamtych czasach było ogromną szansą na rozwój i promocję. Cytrus szybko zaczął pojawiać się na najważniejszych festiwalach rockowych w Polsce. Wystąpili na pierwszym festiwalu muzyki młodej generacji w Jarocinie, grali na Pop Session w Sopocie, Rokowisku w Łodzi i Kart Roku w Jeleniej Górze. Były to wydarzenia, które skupiały najważniejsze zespoły tamtych lat i budowały reputację artystów. Cytrus odnajdywał się tam bardzo dobrze, zdobywając coraz większe grono fanów. Ich popularność rosła także dzięki radiu. Utwór Bonzo przez 2 tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów programu pierwszego Polskiego Radia. Z kolei Kurza Twarz przez kilka tygodni gościła na liście przebojów Trójki. To pokazuje, że mimo dość ambitnego, momentami progresywnego grania, potrafili trafiać do szerszej publiczności. I tutaj pojawia się jeden z największych paradoksów w historii Cytrusa. Zespół był popularny, koncertował, nagrywał dla radia, pojawiał się w telewizji, ale przez cały ten czas nie doczekał się pełnoprawnej płyty studyjnej. Powodem był stan polskiej fonografii początku lat 80. Niewydolnej, ograniczonej i często niezdolnej do szybkiego reagowania na sukces artystów. Najbliżej debiutu płytowego Cytrus był w momencie planowanej rejestracji albumu dla polskich nagrań. Niestety doszło do poważnych zmian personalnych. Z zespołu odszedł perkusista Zbigniew Kraszewski, a chwilę później basista Waldemar Kobielak. To mocno zachwiało stabilnością grupy i praktycznie zatrzymało rozwijającą się karierę. W kolejnych latach skład zmieniał się często, co utrudniało regularne koncertowanie. Mimo tego muzycy nie przestali tworzyć i nadal nagrywali materiał w polskim radiu. Jeszcze w 1985 roku Marian Narkowicz i Andrzej Kaźmierczak mówili w wywiadach o planach wydania albumu. Wymieniali nawet konkretne utwory, które miały się na nim znaleźć. Takie jak Baśń o księżycowej karecie, Dziewczyna z kosmosu, Aleja gwiazd, Złoto i Cytrusland. Wydawało się, że to wreszcie będzie moment przełomowy. Jednak po występie na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku zespół zakończył działalność. Płyta znów nie powstała, a historia Cytrusa zatrzymała się w pół kroku. Po rozpadzie część muzyków nie zrezygnowała ze wspólnego grania. Już w 1986 roku Kazimierz Barlasz, Marian Narkowicz, Andrzej Kaźmierczak i Leszek Ligenza założyli heavy rockową grupę Korba, która kontynuowała część muzycznych pomysłów Cytrusa, ale w bardziej bezpośrednim, cięższym kierunku. Co ciekawe, historia Cytrusa nie zakończyła się całkowicie wraz z rozpadem. Po ponad 20 latach zaczęto wydobywać ich archiwalne nagrania. W 2006 roku wytwórnia Metal Mind Productions wydała album Kurza Twarz, a rok później Tęsknica. Były to kompilacje nagrań z lat 1980-1985. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z płyty Trzecia łza od słońca, wydanej w 2018 roku nakładem Gad Records. Album został wydany 33 lata po rozpadzie zespołu. Autorem kompozycji jest Marian Narkowicz. Przed Państwem zespół Cytrus, Tęsknica nocna.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem jeszcze, stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył